Alla zarischa! O! Oh. Boże, smerć! Prosti mnie! Wod! Wod zarwasz! Zarwasz!